buli lwakusatu ndibane mbadamu kwano atiwe tukobe ne mbedomu kwano echa mazima tutegeza didedene. Oni tsagera.